0: Your destination.
1: Your destination.
0: For hit music.
2: Diamond 88.7 FM.
3: Aspapa omo papa oni moji igba ti gbangba to wa degun dedere
4: ayo ati idunu yin lo je wa logun
5: bi a bi mu we make you happy
4: pelu Diamond FM igbadun ti o lopin ni
6: after working kiloku igbadun loku ta wa je
4: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
7: se olorun owoju mi je
4: awon ti wa ni o Diamond FM ikanni alayo ni wa
7: se olorun owoju mi je
0: turning up the spark.